0: No hej, lube dzieci, runie mieniach, zo wjazamy swoje kopaczki. No hej, hej, ale na drugiej stronie też nic, ale poskajcie celu jedno resami.
1: Dobre ranie, Mira. Co to jest z tobą?
2: Dobre ranie, Benno. Co to jest ze mną być? Ty nika kinkasz. Czy to jest raniwa? Nie, Tia. Mam jenoś brutalnego kocora myszkach. A palce mnie też bola. Najskierę za mnie tutun tydzień trening w upadnie. Chcesz trening w upadnie stać? To teraz cywa nienże.
1: Ojej, co to jest kąt tydzienia jenoś czyniwa?
2: Kopaj curała.
1: To jest mi to lasicy. Sobotu miach mi ru.
2: A po tutej nie jesu jeszcze taka sprócna była. Mój wuj Jan jeme czera sobu zał. Na bić sokorowe turnier do Dreszczan. Bić sokorowe turnier?
1: Przy bić sokoru, sokopańca na pysku raje.
2: Ja wiem, co to je, ty mudraczko. Ale nie jestem wiedziała, co by koncydzina taki turnier w Dreszczanach. Hewak byś tam też sobu rała. Nie, nie, to by turnier profiju. S mój tam z wujom przyladować byłoj.
1: A ty se tam tak jara przyladowała? Co ci nitko nozy wolite?
2: Ha, ha, Benno. Wojtala wistaj, co rady ne przyladuju, jak druzy raja. No, a my jachu tam też jedna rajniszczo, gdzieś sem se moja sama wuspytać.
3: Cool. A jak to by?
2: Tyż nosy raz pytała spieszne po przybrzegu bieżeć, potom wiesz, jak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosy do bule kopaš? Bez dziva, zo či palce bolo.
2: Ale při být sokoru, to la bul tak tvrdě naklumpane nie, kaž hevák. Když to nese zvučená, to při už jim pytneš. Vo sebe na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bula kopaš. Tam si spíšne votvučíš, skýku cilič.
3: Och, byš smerč rádu tež raz být sokorová. Co je na to w usmierzenie, co spieszniejsze tam ma sędzie? Mniejsze rajniszcze, mniej rajario, kruczery, a żadne wulgie przetonienia.
1: To klinczy, jakoby na stajności action rajniszczu knieziwa.
2: Haj, a w osobie pada tam tohodla bo wiele wiatrze roczu.
3: To je paradis, za nadpychłoki.
2: Ach, Tia, ty by najskierę hina kryczała, tyż by nitko moje nozy myła. Ja z najmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

wulet potom z grillowaniom przyrulec mnie wuklinczeć daja. Zajmce mieli sokaż pajne jeszcze dżęca online przyzewicz. Link namakacze na internetowej stronie posła. Serbski muzeum Budyżynia poskicza jutce od dopłania dżesaczych do napojedny prozyński poskitk zaszklęczne molowanie. Krok po kroku nałożuje tam osobitą umiejską techniku, tak za nastanie na końcu na szklęce gotowa molowanka. Dzieci od 7 lat może są za to jeszcze przyzywić pod ticket@zorbisches-museum.de. Wszyscy uczorio, kubwario, kajście i sznidyszy, a przychodni pedagogojo są jutce wieczor 6 na Bożym Szu dorożanta proszeni, potem przyzamknie są rozmowa na zarodzie. A z riedu budzie faro Beno Jakubasz kluszczorskiej cyrkwi Nowy Kali, albo Cali, niemsce noj cele, w napo jednaczych dopłynia z radłowskimi firmujomnymi Bożym Szu serbskie rzeczy swiecić. Na nią są też wszyscy dalsi przeproszeni. A kino pod tułym niebiom zmienia sredu wieczor za soczonym kumcu. Wieczor dziewięć pokazuje tam Steckelfisch Fiasko. To jest nowy Eberhofer krimi, kiedy szakle do kina przyjdzie. 10 minut do 7 je.

0: wot du tym czmułym kapitlu NDR-skich stawi znów. W nocy wot 9. do 10. augusta 1906 posta. Je statna bezstrasznosć 124 jatych w jastwie na Wajgangowie zamiestniwa. Bichu to miest drugim pozdatni podpieraczeljo sytrze zapadoniemskich szpionów z NDR, kaj też sobudziewaczerio zapadnych tajnych służbów. Do toho bie budyšin dvaj normálna votnožka vulkého budyského jastva. V aktách je vidieč z obšinžechu v ukazy, kak maso s politickými jatmi v obkadžeč direktne vod navodníctva štázy, mes druhým sú tam rukopisné zapisky veľelietného šefa Ericha Mielkeho. Mes 1906 posta a koncom NDR bie v jastve budyšin dvaj dohromade 2400 ľudí zajate.
1: Wot im pisaja Jensa potajkim sachskich Nuinach Milan Kreulich hier informuwa um nedomir Badge Menschino, das sind mich.

Aj, prażne kobaski miachu zawieszcze czera też w Kočebusu. Poradzony naurod do druje ligi to czera bie za energiu Kočebus. A to samo z porcją nostalgie. W użyczeniu są mianujce przeciw Hanufa 6 a 90 z C1 dobyli, przy tym technicce wszystko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najpierw komunikacja sudników nie fungowała, a do drugiego poczas, a potem też jeszcze milina stadiony upadne. To kuriozne, hiżo lecze 1970 bie wtedy przy postupnej rie też przeciw Hanufowi w Kočebusu milina upadnęła, a też wtedy doby energia. Po 12 letach je Kočebus po takim zaso drugi związkowej lize a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami, za hi so rajna doba za drężanskich dynamoco Nürnbergu tu już nic tak derie. Ano haj, skopańcu, że też nidom dale za dwie pół mięczyny, potem wiazamy kopaczki.

0: Kaczynski.
1: Dobre ranie, Mira. Co to jest z tobą?
2: Dobre ranie, Beno. Co to dobrze ze mną być? Ty nika kinkasz. Czy to zraniwa? Nie, Tia. Mam jenoś brutalne hokocora myszkach. A palce mnie też bola. Najskierę za mnie tutun tydzień trening wupadnie. Chcesz trening wupadnie stać? To teraz cywa nienże.
1: Ojej, co to se kąt tydzień jenoś czyniwa?
2: Kopaj curała.
1: To smy to lasicy. Sobotu miach mru.
2: A po tuty nie jest jeszcze taka sprócna była. Mój wuj Jan je meczera sobuzał na beach soccerowy turnier do Dreszczan. Beach soccerowy turnier?
1: Przy beach soccerów są kopańca na pysku raje.
2: Ja wiem, co to jest, ty mudraczko. Ale nie jestem wiedziała, że by kąt tydzina taki turnier w Dreszczanach. Hewak byś tam też soburała. Nie, nie, to by turnier profio. Z mój tam z wujom przyladować byłoj.
1: A ty się tam tak jara przyladowała? Co ci nytko nozy wolite?
2: Ha, ha, Beno. Wojtala wystaj, co rady nie przyladuju, jak druzy raja. No, a my jachu tam też jedna raj niszczo, gdzieś sam se moja sama wuspytać.
3: Cool. A jak to by?
2: Dużno se raz pytała spieszne po przybrzegu bieżeć, potom wiesz, jak to je. A nimo to raje so bosy.
1: Co? Bosy do bóle kopasz? Bies dziwa, co ci palce wola.
3: Ale przy bić sokoru, to la ból tak twierdzi naklumpany nie, gaś hewak.
2: Gdyż to nie se zwłóczyna, to psił się pytnesz. Wo siebie na spoczatku, gdyż jeszcze na to nie dziwasz, jak do bóla kopasz. Tam se spyszne wotwucisz, skiku tylecz.
3: Och, byś smerć rady też raz bić sokorała. Szoje na to wóźmy renę, co spyszniszo tam asemże. Mięczy rajniszczo, minę rajario, kuczyry, a żadne wulkie przetonienia.
1: To klinci, jakoby na stajności action rajniszczu knieziwa.
3: Haj, a w osobie pada tam dohodla, bo wiele wiatce roczu.
2: To je paradis, za nadpychłaki. Ach, Tia, ty by najskierę hina kryczała, gdyż by nytko mojej nozy myła. Ja z najmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

Hej, hunje drę mejach, pokiewy za was, ale dalszy, pokiewy za sportowych fenu. Dżęca za jaso w Birminghamie, Europejskie Mistrzostwa Lochkoatletice. A direktnie na prynie mubedżuanskim dniu padną też prynie rozsudy, prynie medalje so wudziela. Niemskie oczy mierja so na przykład dżęca przeduszym na olimpijsku dobyczarku w Kulostorku, je misji Mabry, w Paryżu 2024 je jeszcze pod jej holczacem jenom Ogun Leje nastupiła, a przekwapiace złoto dobyła, kwalifikacja Kulostorku z żoną zapocznie so dżęca pecz ponapu 12, po takim przypomniu, finale sleduje potom dżęca wieczo krótko, dokładnie ci mniejszyny po 8. Napiate budże też na bianskie czarje, przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämper startuje pecz mniejszynu do napu 1, przypomniu, po finale je za 10 mniejszynu po 9, zaplanowane, a finale potom po 9, 10 mniejszynu do 11. Dalsze rozsudy padną, przykład wieczor Kulostorku muži, w 5000 metrach muži, a w 4x400 metrach mixt, ale to bez niemskiego wobczelenia. Hadżo niedzielę, sufeno jo lohko atletiki po takim derie zastarani, dżęca hižo z zajmałym zazbiehom. Nietko słyszymy jeszcze Marka Smu, Alozo Chulco, a potem na bożne słowo.

już przedsledne feriowy tydzień, krzasne słońce, liżowski tydzień, a go możemy szukne przeżywać. Dziś mogę się jacylić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów burzo to a drugie pedla, coż wierzy się około dowolowego czasu. A jeżeli ja aż wam więcej przerażę, co wam dobre dzień życzę, ja jestem Ania Kochocz-Wacowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

0: Abiturne przespytowania są mimo. Absolwenty gimnazjum mają opismo dawno werełkoma, a mogą przeżywać prozdniny. Ale nic przed wujko. Ktoż nie osu jeszcze rozsłużył, co burza pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasem przyzjawisz. A to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozgraniała z absolwentom Dolnosarskiego gimnazjum w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jest Żarów. Są takie do Żarów, jako przednio chodził do zakładnej szuli, do przedniej Redownie.
2: Do drugiej Redownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnoserbski gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjęła hoł za dolnoserbski rozgłos w Hesiebuzu, a niento ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, niento redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serbskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są przedni raz słyszał serbsku rzec przez moją mamę, gdyż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje dzieło. A przedni raz są uknął serbsku rzec w drugiej redownie hoł w Hesiebuzu.
2: Tam ją miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc ją miał inakszy przystup k serbskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiedzy jo było cudze, ale ja myślę, że dokładnie są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzecz. Tu nie są takie rozumieją. A to serbskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, der ja uknął serbską rzecz. Ja mam chyście niektóre problemy, gdyż ja powiadam na serbski, ale ja się wiosłem, aż piczku powiadam. Aż do abitura są uknął 11 lat serbsku rzec, jano w szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja są miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy są dostał 14 dybków. Wielgin derje. Wielgin derje, jo.
2: Za wieczy part znają serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk. K serskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy takie jako cała familia bydli w Rogoznie, w Rymastow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotował sobie takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to kiedyś ona chodziła, ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rzecy.
2: Cała familia bydli nięto zasej we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierej pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił se na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studiowasz? Studiowasz w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę w slawistyku. To kulasz se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tyke sam zachopił uknuć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam ukniam ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam się wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła, a tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a drugich źródłach, a tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu, a ich riecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo piczku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielgin podobna do serbskiej, do dolnoserbskiej rycy, a na przykład czeska do górnoserbskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokładnie się myślę, aż to jest wielgin rydnie widzieć, jak w historii niekotare słowa suse uwijali, a nie tylko jak woni uglidaju, dokulasz suse uwijali.
2: A wen? Już o zinsa widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmują za polską łożycu, dokulasz ja myślę, aż to jest wiec, w której se nie powiada wielgien wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myślę, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziłam bydlić w Żarach, w Żarowie, a ja bym się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo w drugich instytutach za kulturę.
0: 18-letny Kacper Fidek jo se narodził Pelskej, ma pelsku familię, ale wetros jo w Dolnej Łużycy a uchodził Dolnoserskiej gymnazjum. Wynmyża wiedzy, ako jadnu sujańsku rec, a co studiować slawistiku. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se z nim rozgraniała.

W tym tygodniu 13. augusta burza tomu 5 a 6 lat, jako sustajili Berlińską murię. Przeważujemy to wspominanie na to, co jest naszą muzyką tygodnia. Zachopił spiew pod tytułem Mury polskiego piosenkarza Jacek Kaczmarski, a toż ten legendarny protestny spiew z lata 1978 się uwijał do inoficjalnej hymny Gibania Solidarność. Він описує ветрише мурію підтвердження опопежінства слізи залізнего заповіска.

0: Sobotu su ve Varecach stoletno obstaše Jacvokojce drastvinego doma vesvešili, tam obchovaju vidu vo serskej drastvie a davaju ju dalej. Na jubilejo prišlo viele luži z Dolnej a Gornej Łužice. Nejvece gosćijo prišlo ve serskej drastvie abo na nemeni ve drastvinach Žilach. Viednica doma Kirsten N. Bemova jo ogledarjem drastvine dom pokazava a jo rozkvadva s cim se tamne tovaristvo zabera. Drastvowy dom opytuje tradiciju a nowe technologie zwiezaż. Zgromadnie ze młodymi fachnikami projekta Drastwa Digital żywają na tom serskie drastwy digitalizować a ako trzydimensionalne modele przedstawić. Ronocasnie dawa starsza generacja praktisku widu moczym dalej wet przyrezania a szysza aż k oplewaniu tradicjonalnie drastwy. W srežištu doma stoj zachovanje serske kulture groni Werner Böhme ze spíš a 80 letami nejstarše cvonk familie.
1: My prajeme, der rič je zasadna za serbstvo, ale tiž drasta zúrazni tak rec serbsku dušu a serbstvo, dokud ja vím od mojej vouky a tiž od mojej mačere, drastu v oblast a nosič zvúrazni serbstvo. My čujeme tiež stajne dženca išče, zo sa ništo zmeni, tiež holce tu serbsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše dživo, my stajne išče máme takrec serbske barbe tu v Vojerecach.

Jo już przedledne feriowy tydzień, krzasne słońce, liżowski tydzień, a go możemy szukne przeżywać. Dziś mogę się jacylić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów burzo to a drugie pedla, coż wersi się około dowolowego czasu. A jeżeli ja aż wam więcej przerażę, co wam dobre dzień życzysz, ja sam Ania Kochę-Czwarcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

Dotogom, co wam pak spiwarka Nicole Simonowa ulicowaś, albo uspiwaś, aż myżo szo toj śpisz, teka gasz droga dwójka jo, sztucka pasuje dery kszincajsznym temam, samyslim.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gymnazjum mają opismo dawno werełkoma, a mogą przeżywać prozniny, ale nic przed dwójką. Ktoż nie osobiście rozsłużył, co burza pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasem przyzjawisz, a to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozganiała z absolwentom Dolnosarskiego gymnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jest Żarą. Są takie do Żarą, jako prydne chodził do zakładnej szuli, do prydnej Redownie.
2: Do drugiej Redownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnosarskie gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjełała hoł za dolnosarbski rozgłos w Hesiebuzu, a nieto ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, nieto redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serbskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są przedni raz słyszał serbsku rzec przez moją mamę, gdyż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje żyło. A przedni raz som uknął serbsku rzec w drugiej redownie hołu w Hesiebuzu.
2: Tam jo miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc jo miał inakszy przystup k serbskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiecy jo było cudze, ale ja myślę, do kula są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzec. Tu nie są takie rozumieł, a to siarskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, derje uknął siarską rzec. Ja mam chyści niekotare problemy, gasia powiadam na siarski, ale ja se wiosłem aż piczku powiadam. Aż do abitura som uknął 11 lat serbsku rzec, jano w szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja som miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy som dostał 14 dybków. Wielgindarie, jo.
2: Za wieczy part znajo serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk. K serskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy tak jako cała familia byli w Rogoznie, w Rymastow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to kiedyś ona chodziła, ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rzecy.
2: Cała familia byli nieto zase we Pelskiej. Kacper Fidek przeżywa najpierw po abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studiowałaś? Studiowałaś w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę slawistyku. To kulaż se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tylko sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam se wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła. A tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a drugich źródłach. A tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu a ich riecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo piczku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielka podobna do serbskiej, do dolnosiabskiej rycy, a na przykład czeska do gonoserbskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokula się myślę, aż to jest wielki rydnik widzieć, jak w historii niekotare słowa suse uwijali, a nie to, jak woni uglidaju, dokulasz suse uwijali.
2: A wen już o zinsa widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmują za polską łożycu, dokulasz ja myslim, aż to jo wiec, w której se nie powiada wielgien wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myslim, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziom bydliś w Żarach, w Żarowie, a ja bych się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo drugich instytutach za kulturu.
0: 18-letny Kacper Fidek, ja se narodził Pelskiej, ma Pelską familię, ale wetros ja by dojnej Łużycy, a uchodził dojno Serskiej gymnazjum. Wynmierza wiedzy, ako jadnu sujańsku rec, a co studiować slawistiku Maria Ilikowska-Winklerowa, ja se z nim rozgraniała.

0: Zadkula.
1: Ich bin raus, ja was, zelo utrom je pojitam. Tu dorožantak, dalši, a s tem, hojtež posledni staci naše beachvolleyballovje Turet Vajtesac 6.20. Vizotež při posluchariu před radiom stroju. Přichodný týden je potekým, hižo tak daloko smieme so na vulky finále naše Ture Veselič, kotrž bude, kajž předso Miločicach, pola popke Zirchanskej hali, telko môžu hižo raz přeradžič. Wir usowania zonicze schitke dalsche informacje z dzilla tež noostki, ladajo na turnier a przyzewenia za tutun, to nesmiecze potekim na żaden pat skomdzic. Wienujemy pak so tež wiesnym partijam a druhým pisanym temam. Ja so wieselu na przychodnej dwie hodzince, wo sebie tež, dokelż zmiemy fecich hudżbu, hyno Klaudiuso.
2: Dobry wieczor tež, wotmie, witajcie na przedposlenu staciu do Rožanta, tu w Rožinče hižo, wo češćich dobra hudżba beži, tu iż chcemy z tym tu na szczelaku nidom pokroczuać, potekim mam dżęca za was reane hyty z przyjotowane.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Gwizdę jedna czezykonoje, jedna czezykono, bazi szachacz, dota.
2: Zadkula!

zwycięsku idylu. Głosi so wujki szyn na ramnice nawala so nie pytaja Karolin, ale brune złoto, spi w ubokowy podzimiu. Chceciwe su w oczy cu, co chcemy naszą brunicu. To lato nie można, tam stoi to statok. Skupcy je to szojna, hej domi z namas jatok. Wujki patrzy pieniędz, ach ja na noa wies.